Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Bawi mnie post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się post. Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak post.

0: Reklama.
1: Coraz zimniej.
2: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
7: Widzimy się w klubie!
6: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
8: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Coraz zimniej.
1: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
6: Widzimy się w klubie!
5: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę Gwiazda Wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
10: Siema, Zamość, Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Zerkamy do prognoz. Do końca tygodnia parasole na Zamojszczyźnie przydawać się nie powinny. Synoptycy zapowiadają dla nas mnóstwo przejaśnień i chwil słonecznych. W ciągu dnia do 20 stopni maksymalnie, ale poranek jest jeszcze rześki, więc ubierzcie się ciepło.
9: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
12: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
11: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
13: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
11: Mówi Grzegorz Zalewski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
14: SK Zamość News.
10: I Monika Kowalewicz. Będzie można sprawdzić, jak prezentuje się nowy oddział dziś i jutro. Dni otwarte zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Zamojskim Starym Szpitalu.
15: Póki nie ma jeszcze pacjentów w tym oddziale, to jest taka możliwość zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo później takiej możliwości nie będzie.
10: Mówi prezes Starego Szpitala w Zamościu Mariusz Paszko. Zwiedzać oddział można dziś i jutro między 12 a 14. Ma zacząć działać od grudnia. Nowa karetka pomoże w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców powiatu chrubieszowskiego. Wojewoda lubelski przekazał pojazd do szpitala powiatowego w Chrubieszowie.
16: Wiktor
17: w Radiu SK.
18: Dwie minuty po godzinie szóstej. Dzień dobry!
19: Dzień dobry!
0: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
7: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
0: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
7: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
17: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup się klej.
1: Po mnie mówią 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda, panda. A, jeszcze masz... I kierowniko!
2: Masz problem, kolego?
0: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa, ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
0: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
2: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, hej, jestem gutą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
3: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
0: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki, rzeczywiście, z samego rana, no sporo.
3: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła, słuchajcie, o sporcie piszą.
0: A jest, rzeczywiście.
3: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
0: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
4: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
0: To prawda.
4: A wicemistrzostwo w czym?
3: W narzekaniu.
4: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Może być?
0: No, trafiłaś.
4: Średnio, no.
0: Nie, no, trafiłaś idealnie. Dziękujemy, Jadziu.

0: Jest środa, wpół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
1: Ja mam 15.
2: Ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
1: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim
0: środa,
1: razie.
0: Środa, co tam z waszą środą? Dajcie znać, czekamy, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekawy, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy.
0: Od końca.
1: Od końca? Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę.
4: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał?

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
2: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
1: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Warunki biometeo poranku w Zamościu i w regionie bez większego wpływu na samopoczucie kierowców, ale dobra kawa na dobudzenie się przyda, zwłaszcza tym, którzy mają w perspektywie dalszą podróż. Uwaga też na policyjne pomiary i kontrole. Temperatura powoli się rozkręca, do tego dziś w prognozach mocniejszy wiatr.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 6.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: Dzień dobry, witamy w środę 30 września.
0: 6.32 w tym momencie właśnie.
10: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską, nie możesz wchodzić na Instagrama.
17: Ja niestety to zrobiłam, właśnie przepraszam, ale
0: czyli
17: ale...
0: jestem śmieszny, to miło, to fajnie, że daje radość innym.
17: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, kim jest.
0: Pokaż kama.
17: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
10: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
0: Mam odejść, strzelam, uwaga, złoty strzał.
10: Dawaj.
0: Jestem kryptowalutą.
10: Niestety.
0: Nie.
10: Ja już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
0: Tak?
10: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
0: Szeroko.
10: Szeroko.
0: Okej. Okay.

0: pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia, super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, za kontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower, a przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama. Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
3: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
8: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 do 7.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy!
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
1: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, okay, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam trupie.
1: Ale błagam cię, jest napisane, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: A gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
1: Ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby, aha, to, że, no
4: to
0: tak,
4: jest
0: no.
4: Jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
1: Ale to chyba, z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
1: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: oczywiście.
1: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
0: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
1: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankę zwrócił do studia.
0: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie, czy on już jest oficjalnie kliknięty.
2: Tak. Ale to dla kogo? Dla nas?
1: Dla Polski. Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
1: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Mhm. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super. Jankes.
3: Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
2: Powoli nasila nam się ruch na większości zamojskich ulic i krzyżówek. Uważać trzeba zwłaszcza w rejonie remontowanej Pełowiaków. Fragment od ronda przy cmentarzu do Przemysłowej jest wyłączony z ruchu. Mamy objazdy także dla autobusów komunikacji miejskiej. Temperatura powoli rośnie. Biometr korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A. Oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
5: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
6: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
7: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
9: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
3: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
0: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz, zamojski OSIR będzie gromadzić wodę opadową i roztopową przy stadionie. Zrobi się zielono, pojawią się też 4 zbiorniki retencyjne.
10: Mają zbierać wodę opadową z parkingu, z dachów.
2: Mówi Zenon Orech, wodyrektor zamojskiego OSIR-u, będzie wykorzystywana przy pracach porządkowych i do nawadniania trawników. Kolejne drogi w powiecie tomaszowskim do remontu. Będzie przebudowa DW850 na odcinkach Wożuczyn, Czartowczyk i Czartowczyk-Sobuł. Modernizację przejdzie też wojewódzka 852 między Wólką Pukarzowską a Łaszczowem. Dziś podpisanie umów na inwestycje.
11: Jankes.
12: Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Dzień dobry po siódmej.
15: Kim ja jestem?
16: Ten
15: dzień dobry.
16: Moment, kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
14: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
17: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
14: Dawajcie podpowiedzi.
18: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
16: No, to prawda.
14: Że ja nie żyję.
16: Nie wydajesz. Nie wydajesz żadnych tajemnic.
14: Co to?
16: Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
14: Czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam.
17: Kim
14: dzień dobry.
17: Kimbyś nie był, żyjesz w naszych sercach.

0: Eska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Gosia i Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radia SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: kim jest Jankeks?
1: Oho, oho, oho, kim ja jestem? Oho.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
3: Wszędzie jesteśmy.
1: A, wszędzie jesteśmy, dobra odpowiedź.
4: No i zabieramy się za naszą zabawę, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na jaskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
5: dawajcie, grillujcie mnie.
6: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
5: Gołąbek z czego?
1: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
5: Pieniądze to nie wszystko. A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
5: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
5: Pieniądze to nie wszystko, żyję w waszych sercach. Ja tak. Wszystko sobie notuję, żeby tak. Nie było.
4: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
7: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
5: Tajemnice.
1: Kryjesz w sobie tajemnice. Mm-hmm.
5: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
4: No słuchaj jeszcze podpowiedź,
5: poproszę.
8: Mm-hmm. Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
5: Także ja nie grałem, no. Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
5: Dobra.
4: Wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Kim ja jestem? No. Pokażcie mi to, to będzie mi łatwiej.
0: Chcesz, tak?
2: Masz coś? Dawaj.
0: Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
2: Na sali?
0: Tak. Może być. I ma to każdy mężczyzna. No, chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może.
1: Ale
0: nie.
1: Ale jakiej sali?
0: Gimnastycznej.
4: O, ale żeś mu powiedział!
5: No, trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Gimnastycznej? Kozioł?
4: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
4: na sobie,
1: na
4: masz
1: sali.
4: Kosza.
1: Na
4: każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin Prycki i kolejne
1: ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama.
1: Coraz zimniej.
2: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
4: Widzimy się w klubie!
3: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na trasach Zamojszczyzny możliwe policyjne pomiary i kontrole, ale i w samym Zamościu o poranku trochę nerwowo się zrobiło. Pamiętajcie o trwających remontach, na przykład na ulicy Koszary oraz na Pełowiaków. Tam zmiany w organizacji ruchów. W prognozach na dziś do 20 stopni maksymalnie i przewaga słońca.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
13: SK Sport News.
11: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes,
15: Gama
14: i Wiktor.
15: Wiktor.
14: Radio SK.
16: O, zgadu i zgadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
17: To do lekarza z tym.
16: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
18: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
19: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
18: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
17: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
18: Ale... Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
16: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: Kim jest Jankeks?
1: Ale się miota.
2: Zaczynam się bać, że się nie uda.
3: Janki jest absolutnie przerażony.
2: Czy mogę się za to przebrać?
3: Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
2: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
3: Tak. Nigdy źle nie podpowiadamy. Ej! Mm-hmm.
2: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
3: Tak.
1: W trakcie możesz...
4: Daj mu rebus!
3: Słuchaj, kolejnych podpowiedzi.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: Przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
2: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
6: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo...
3: To jest super podpowiedź.
1: Albo...
6: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
3: Tak! Tak!
1: Oraz...
2: Ale w sensie,
6: Jankes,
2: no co na sali...
6: W październiku cię odkryjemy.
2: No. Jezusiu, ludzie,
3: nie wiem... Odkryty kozioł jest przyjacielem. Nie, no bo
2: ale co ma... Przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
2: No nie wiem, dopiero wcześniej...
4: Mikołaj też chodził na WF.
3: Patrząc po brzuszku chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
7: Cześć Jankes, jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
3: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
2: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
3: Na ziemniaczki.
2: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być
3: ma
2: na ziemniaczki?
3: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. Nie, no prościej być nie może.
2: No? Tak, czekajcie, to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
3: No szczelaj już.
2: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
2: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
4: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
3: Tak.
2: I to jest potrzebne po WF-ie. Jak chodzi do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
2: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
2: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
3: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
2: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie w ogóle się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
2: Dużo ryżu.
3: Nie jesteś dużo.
2: Niedużo. Mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
2: Ugotowanego ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
2: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
15: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
18: I po reklamie.

0: zobaczycie, na pewno nosem i powrzodnie podpowie teraz.
1: O, no, na pewno.
0: Podczas kręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
4: Tak, dzień dobry.
5: Pielęgniarka, asystentka Drulie Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefon jest okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
4: Tak.
5: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
4: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani
5: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
4: No tak.
5: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
4: A co ja mam spisać?
5: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
4: Aha, tak.
5: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
4: Ale dlaczego ja mam to pisać?
5: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
4: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
5: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco, to normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
4: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
5: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
6: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Janke, jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, a ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale workiem
1: na co, Borek? No. Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła? Co?
2: Słuchaj, jaki? Nie wiem. Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego?
1: Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy
1: odloty,
2: polecimy z słuchaczami
1: odloty,
2: gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przyloty, to była i worek na buty, to
0: i jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić, ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzić cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
2: Słoneczne chwile mają dziś dominować na Zamojszczyźnie i do końca tygodnia w prognozach taka aura ma się utrzymywać. 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, ale o poranku jeszcze poniżej dziesiątki na plusie. Warunki biometeo korzystne, ciśnienie wysokie i stabilne. Na gorszy humor narzekać nie powinniśmy.
1: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
4: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
3: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
5: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
3: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
6: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
3: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
0: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz. W Zamościu staną bloki z mieszkaniami o umiarkowanym czynszu, dedykowane osobom ze zbyt wysokimi dochodami na lokal komunalny, ale i zbyt niskimi na zdolność kredytową. Zamość dołączył do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lubelskiej. Inwestycje obejmą osiedle Błonie, Zatorze. Mieszkańcy osiedli Karolówka, Stare Miasto i Błonie w Zamościu pozbędą się jutro zużytej odzieży i tekstyliów. PGK opublikowało harmonogram odbioru odpadów na październik. Jest do sprawdzenia na fejsie spółki. Odbierane będą też duże gabaryty, a także zużyta elektronika, które można samodzielnie dostarczać do Przoków.
0: Jankes,
7: mój synek do mnie zadzwonił przez kilka, mój synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
8: Tak jest, to
7: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną, i on gra dobrze w piłkę nożną rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
8: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
9: Nie, no ale poczekaj. Spokojnie, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień się.
10: Ale wybrnęła.
7: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
8: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.
11: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę i liceum.
2: Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
0: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam
0: mapie.
1: Niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kurczy. Ale
2: ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: don't start till I want
1: 19 minut po godzinie 8. Tik-tak, to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kamilu.
3: Poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
3: Przepraszam, a pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, okay, a tam nie ma takiej tajemnicy. Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
1: Żadna taka. Tajemnica masażysty.
5: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo

0: relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
1: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
2: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
1: Zobaczymy, co będzie.
0: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Tam czekamy na was, na SKP.

0: powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów u Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na Ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: W Zamościu o poranku ruch pojazdów intensywny uważać trzeba na Nowym Mieście, na Wyszyńskiego, na Alejach Jana Pawła II, ulica Pełowiaków w remoncie, fragment od ronda przy cmentarzu do Przemysłowej wyłączony z ruchu, temperatura powoli rośnie, w prognozach dziś 20 stopni.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
19: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół dzisiaj. Środa, 30 września, 31 minut po 8.
20: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
21: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
19: Tak jest.
21: W strefie.
19: Tak jest.
21: W strefie
19: tej szybko.
21: Z perfumami.
19: Dokładnie.
21: Strefa szybko słowa.
19: Nie wolno słowa, tylko szybko
20: słowa. Schnąca chyba, wiesz?
19: Ale kupować wolno czy nie wolno?
21: Szybko, bo już samolot.

0: Patrycja nas pozdrawia z łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, że to są takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn. Promocja.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
3: Widzimy się w klubie!
2: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki, węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona wymyśli dzisiaj fajnego. No.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już jesteś mężem. No, dlatego czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny zeskon codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Mhm. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: S-godziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj Jacka Środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Co? Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że Jacka tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia Jacka.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
16: Do 20 stopni maksymalnie wskazywać dziś mają zamojskie termometry. Na niebie nad Zamościem przewaga chwil słonecznych, choć momentami delikatne zachmurzenie też może się pojawiać. Warunki biometeo bez większego wpływu na samopoczucie, ale kierowcom polecamy dużo czujności i ostrożności na drogach.
15: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
17: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowanym przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
19: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy musimy przekonać naszych rodaków.
17: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego małopolskiego festiwalu dronów.
4: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
17: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.
7: SK Zamość News.
8: I Monika Kowalewicz, będzie można uzyskać dopłatę do wypoczynku na Zamojszczyźnie i w regionie. Przed nami druga tura naboru na lubelski czek turystyczny.
3: Rusza 1 października o godzinie 10. Zapraszam Państwa.
8: Zachęca radny województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły i zasady korzystania są na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Zamościanie dowiedzą się, jakie są możliwości wsparcia na rozwój biznesów z funduszy europejskich i jak z nich skorzystać. Okazja podczas szkolenia dotyczącego oferty dotacji i pożyczek dla firm. Rejestracja do 7 października lub do wyczerpania miejsc. Spotkanie 2 dni później w Zamojskim Ratuszu.
12: 3 minuty po godzinie 9. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: September i Satellites w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9. Czas jak dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Coraz zimniej.
10: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
12: Uwaga!

0: Rabił Goraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
1: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
0: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
1: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
0: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
1: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
0: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
4: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
5: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
4: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
6: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
7: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
3: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: I po reklamie.

0: Nowość od Rydze, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiły się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Eskory, dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na Ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
13: I po reklamie.
14: Temperatura w Zamościu przekracza już 10 stopni na plusie, ale to zdecydowanie nie koniec na dziś. Znów maksymalnie do 20 kresek w Grodzie Hetmana w ciągu dnia i kolejne dni również podobne wartości maksymalne nam przyniosą. Słońce dominuje w regionie, do tego neutralny biometr.
15: Dziesiąta na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SKNews z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
16: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
15: Niebezpieczny incydent w powietrzu samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
0: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
15: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
13: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz, firma Schyżej pod Zamościem zajmie się odnowieniem 35 żołnierskich mogił przy zamojskiej rotundzie. Betonowe krzyże i obramowania zastąpią nowe, granitowe. Będzie też renowacja tabliczek z Piaskowca. Prace mają pochłonąć ponad 200 tysięcy złotych i potrwają przeszło miesiąc. Jesienne spacery po Zamojskim Parku Miejskim uprzyjemniają tysiące kolorowych bratków. Na klombach posadzono ich w sumie 7,5 tysiąca sztuk. Białe, żółte, pomarańczowe, liliowe, ciemnofioletowe i bordowe kwiaty będą cieszyć oczy zamościan również w przyszłym roku.
18: 2 minuty po godzinie 10:00, zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gifts for Money, a propos ostatni dzień lata, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: całość od Miley Cyrus, Bass Persuasion w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
1: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. Każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
4: Widzimy się w klubie!
1: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
5: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
6: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś

0: Słodkiego. Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333 Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
1: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Coraz zimniej.
7: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wiemy co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
8: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
7: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
8: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
7: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
8: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
9: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
13: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
17: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
20: Nieco mocniejsze podmuchy wiatru mogą dziś utrzymywać się na Zamojszczyźnie, ale nie powinny znacząco wpływać na temperatury odczuwalne, a w ciągu dnia maksymalnie 20 kresek na plusie się spodziewamy. Do tego niemal bezchmurne niebo i tak ma pozostać również w kolejnych dniach. Opadów deszczu w prognozach nie widać.
19: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
21: 11. To są newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłyston.
22: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
21: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach, zawieszony, ale w górach, nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z podorysów.
0: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
21: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny Topr. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
1: SK Zamość News.
18: I Monika Kowalewicz, chodniki przy Kilińskiego 17, Polnej 12 i Pałowiaków 4 i 6 w Zamościu do remontu. Ciągi piesze z płyt betonowych i masy bitumicznej zastąpi betonowa kostka. Miasto szuka wykonawcy do 12 października, w grudniu ma być już po remoncie. Pod koniec roku będą tam pacjenci, dziś i jutro zamościanie mogą zaglądać za godzinę. Ruszą dni otwarte zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie przy Pałowiaków.
23: Jak wygląda, na czym polega opieka w takim zakładzie?
18: Mówi prezes starego szpitala Mariusz Paszko. Zwiedzanie nowego oddziału do 14 oraz jutro.
24: Różowy szum. To jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w SC już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10: I po reklamie.

0: Przyznaję, lubię ten numer Stromae. A Lauren Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest i ona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej, SK, ja korzystając z okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: I ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
1: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
1: się wzruszam.
0: I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
1: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb to myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
1: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety. Ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami. Gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu SK właśnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Coraz zimniej.
2: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. Każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
2: Widzimy się w klubie!
1: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę Gwiazda Wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w 3. edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: I po reklamie.
11: Kolejne dni w Zamościu i w regionie ciepłe i słoneczne, temperatury sięgające 20 kresek mają z nami pozostać przynajmniej do końca tygodnia, a może jeszcze i dłużej. Opadów w synoptycy nie prognozują, delikatne podmuchy wiatru momentami mogą się nasilać. Cały czas towarzyszy nam wysokie ciśnienie.
12: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
13: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
12: Tłumaczy Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
14: SK Zamość.
10: na czasie.
11: I Monika Kowalewicz, to spotkania dla tych, którzy piszą, ale i tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego, pobudzić wyobraźnię i miło spędzić czas. Bezpłatne warsztaty kreatywnego pisania dla uczniów podstawówek z Anną Misztal już pod koniec tygodnia. Masz głos jesienią w Filii Książnicy Zamojskiej przy Wyszyńskiego w piątek od 10:00. Zapisy trwają. Będą opowieści o pracy archiwisty zakładowego oraz garść porad, na przykład jak zabezpieczyć domowe pamiątki, listy czy albumy. Za pół godziny w Mediatece w Zaku ruszy Dzień Archiwisty. Program zaplanowanych wydarzeń macie na stronie Książnicy Zamojskiej.
14: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją

0: Kora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Dance.
1: W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast Encore, i pojawiły się cztery numery i pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia SK. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczny, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia. Muzyka na żywo to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu SK za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oków w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
16: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
15: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
16: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
15: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
16: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak.
16: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października. Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
25: I po reklamie.
26: SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Hity na czas.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i Cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beatwesce.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A.
5: Wysokie temperatury i słoneczne chwile zadomowiły się na Zamojszczyźnie i nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem mamy złotą polską jesień, która ma z nami pozostać przynajmniej do końca tygodnia. Okolice 20 stopni maksymalnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, ale wieczory, noce i poranki mamy już chłodne.
4: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt. Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
7: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
6: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
8: Szczery, żeby nie oszukiwał.
9: Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
6: Usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
10: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
0: Na czasie.
1: I Monika Kowalewicz. Tym razem do zobaczenia będzie jeden z najgłośniejszych tytułów ostatniego Berlinale. Opowieść o cenie wolności, o odwadze życia na własnych zasadach. Film Róża. Do zobaczenia w ramach projekcji Kina Konesera w Zamojskiej Akademii Kultury. W seans 8 października. Szczegóły i info o biletach na zagzamość.pl. Kinowych zapowiedzi ciąg dalszy. Zaglądamy do rozkładu jazdy październikowego Kina Seniora, również w Zaku. W najbliższy wtorek Lalka, a w kolejnych tygodniach też Czas, który nie nadszedł oraz Rozważna i romantyczna. To kino bez reklam i popcornu, ale za to z premierowym repertuarem.
10: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? Tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z SK na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w SC, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów, ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: I po reklamie.

0: świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wiosce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama. Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: I w ekstra cenie, to rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Regulamin na circlek.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: W rejonie zamojskich szkół o tej porze nieco większy ruch pojazdów i pieszych. Uwaga na rowerzystów oraz osoby podróżujące na elektrycznych hulajnogach. Słoneczna aura i temperatury sięgające w ciągu dnia 20 stopni. W kolejnych dniach mają jeszcze na Zamojszczyźnie z nami pozostać. Opadów się nie spodziewamy.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
14: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
13: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i m.in. lokalizacji.
15: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
13: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnice jednak uspokajają.
16: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
13: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
17: SK Zamość News.
18: I Monika Kowalewicz-Chełmska. Policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku na Krajowej 12 w Kamionce. Osobówka uderzyła tam w drzewo. Kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Podróżująca z nim 60-letnia pasażerka zginęła na miejscu.
19: 58-latek na prostym odcinku, jadąc w kierunku Chełma, stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na pobocze, gdzie uderzył w drzewo.
18: Relacjonuje Ewa Czyszy z chełmskiej policji. Ciało ofiary zabezpieczono do badań. Mieszkańcy Biłgoraja mają ostatnie godziny, by zagłosować na projekty w swoim budżecie obywatelskim. Do wyboru jest 6 zadań, a do wydania 300 tysięcy złotych.
10: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Olsen Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w Esce. Już grają Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Oliwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia kar nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą być z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o...

0: Konkurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego. Zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio. Gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio. Gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej. Tylko w Cabrio.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
0: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SH, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na SK.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Coraz zimniej.
8: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka.

0: bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czekaj. Ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
6: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Temper City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwy, a przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
8: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
9: Widzimy się w klubie!
8: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt, Stabrów 113A.
20: Opadów na Zamojszczyźnie zarówno w kolejnych godzinach, jak i w kolejnych dniach się nie spodziewamy, chociaż w nocy w regionie mogą pojawić się zamglenia. No i temperatura spadnie w okolice zaledwie 5 stopni, ale kolejne dni maksymalnie w ciągu dnia przyniosą nam znów dwudziestki i dużo chwil słonecznych.
19: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt, Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
22: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech lat po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
21: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
0: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważny w dzisiejszych czasach.
21: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enalmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
4: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
21: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
17: SK Zamość News.
23: I Monika Kowalewicz, radni zdecydowali, będzie zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi po Zamojskim Parku. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo i komfort osób tam wypoczywających.
24: Mamy wiele skarg, że hulajnogi poruszają się zbyt szybko, w sposób niebezpieczny.
23: Mówi rzecznik Zamojskiego Ratusza Jacek Bełsy. Zakaz zacznie obowiązywać za około 2-3 tygodnie. Dwie firmy chcą się zająć zagospodarowaniem terenu wokół Zamojskiego Zalewu Miejskiego. Żadna oferta nie mieści się jednak w założonym budżecie. Trwają analizy. Zaplanowano m.in. utworzenie boiska do kosza, ścieżki rowerowe czy monitoring.
25: Sonta i Koroście.
26: Czyli SK.
25: SK. W radiu SK. SK.
27: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
28: dzień
27: to tak.
28: Sigmy.
27: Dzień Sigmy. Tak, to wtedy proszę nam...
29: Dostałeś coś? Jakieś życzenia? Cokolwiek? Nikt cię nie zajął.
27: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Wiesz, tak. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
28: No.
27: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
28: No to poproszę Margaret.
27: Proszę bardzo.

0: Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żebyś sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I co, teraz pójdę
0: no
1: do więzienia, czy co?
0: Dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Tenium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radia SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na wasze pomysły. Eskowy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby

0: dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak lata. Krasnobród nad Zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
1: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje. Bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boćki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tyle tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy, dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał,
1: kurczę, że to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października. Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
11: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalni. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
19: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK. Na chwilę przed godziną 16:00 bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Za chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Coraz zimniej. Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na Ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
7: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać FSIS?
8: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
9: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
8: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
10: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
7: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
12: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Popołudniowy szczyt komunikacyjny na zamojskich ulicach zdecydowanie się rozkręcił, a jazdę po mieście utrudniają dodatkowo remonty. Ten najważniejszy i najpoważniejszy to remont ulicy Pałowiaków. Fragment jest wyłączony z ruchu i tam macie objazdy. Uważnie patrzcie na znaki.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
20: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
19: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile, został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
0: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
19: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
21: SK Zamość News.
22: I Monika Kowalewicz. Dziś ostatni dzień płacenia za pozostawienie auta na zamojskich parkingach w strefie B. Od jutra do wiosny parkowanie m.in. obok Parku Miejskiego, przy Piłsudskiego czy przy Skwerze Mikołajczaka będzie darmowe. W strefie A i C opłaty pobierane są przez cały rok. O 17.30 ruszą obchody stulecia Zamojskiego Kina. Będzie uroczysta gala, odsłonięcie tablicy oraz film o historii stylowego.
23: Kino było przenoszone 3 razy. Najpierw działało w Kościele Franciszkańskim.
22: Mówi dyrektor Zamojskiego Kina Tomasz Jagi. W Galerii Fotografii Stylowej do zobaczenia jest jubileuszowa wystawa.
21: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Zagramy w Państwa miasta.
1: Aha. Rzeczywiście, tak? Bo ja chciałem co innego powiedzieć.
24: Tak, tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
1: I jak co?
24: Na przykład...
1: Jak imbecyl. Czy nie?
24: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
1: No to jak indyk.
24: Coś pięknego na I. No.
1: Indoor.
24: Izabela Łęcka.
1: Outdoor.
24: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj,
0: remix.
1: Niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, tylko Macie
1: Remix. Zagadałeś mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, no nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, wiem.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idę do przerwy.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
4: Zapałość.
0: jeden. Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz i możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co macie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego, trzymajcie
3: Dziękujemy.
1: Się. Pa,
0: buziaki.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To się jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?

0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
16: Widzimy się w klubie!
15: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru, zespół Disco Boys. Usłyszycie m.in. mega hit Szalone Sny. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
17: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milich puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Darek Milich nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia.
0: Tak, mamy.

0: Perfect Love, Lutricia McNeil w Radiu SK za 20 minut, godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ślicznie tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
19: Po co?
18: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
19: Głuptas z Ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
18: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Od

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt, Stabrów 113A.
16: Na takich ulicach w Zamościu jak Kilińskiego, Wyszyńskiego, okolice Wojska Polskiego czy remontowanej Pałwiaków macie trudności z przejazdem. Uwaga na policyjne patrole na trasach regionu. W nocy temperatura spadnie w okolice 5 stopni, jutro do 20 i znów będzie słonecznie.
15: Sponsorem programu jest właściciel studia detailingu Autoprojekt, Stabrów 113A, oferujący folię PPF, powłoki ceramiczne i stylizacji pojazdów.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
18: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczasowych dotychczas nieskutecznych metodach.
17: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
0: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
17: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
13: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
17: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
19: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz. Wokół zamojskiego stadionu pojawią się 4 zbiorniki retencyjne, do tego nowe nasadzenia. Zamojski OSIR będzie mieć infrastrukturę gromadzącą wodę opadową i roztopową.
21: Przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach.
20: Mówi dyrektor zamojskiego OSIR-u Zenon Rechwo. Pracę za prawie 4 miliony złotych wykona firma ze Świdnika. Prawie 1,5 miliona złotych ma zamojski pośredniak na kształcenie ustawiczne. Jutro rusza nabór wniosków. Proces ubiegania się o wsparcie oraz szczegóły sprawdźcie na zamość.praca.gov.pl.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli ESK w Radiu ESK.
24: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
1: Dobra. Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
24: Tu mam przysmak.
1: O, jest przysmak.
24: Okej, uwaga, nucę.
1: No. Cieszę się na przysmak.
24: No.
1: Heaven is a place on earth.
24: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź.
1: Aha.
0: Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: Neptunika i What If. 17:17 na zegarze Radia SK. Środa, 30 września. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny,
1: nie,
0: tak?
1: Nie to. Tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz,
0: dzień jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie,
5: bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób.

0: Sofia. Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sanita Karościel, czyli SK.
1: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
2: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj
1: ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
2: tak,
1: właśnie
2: pokornie,
1: od kawusi.
2: Wiesz, pokornie, pokornie.
1: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
2: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
1: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
0: czy
1: to już
0: Jeremi ma żonę z Top Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
1: No to już jest sprawa dziewczyneski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
0: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
2: Dzięki panowie i dla was również.
0: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Maybe One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani w Las Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na Ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal Czeko Fest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli dnia chłopaka, tymczasem niektórzy już swój dzień chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku,
0: który... Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Wiesz co, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinna?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
10: Bring the beat back.

0: Zerg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coraz zimniej.
3: Ogrzej swój dom w specjalnej ofercie. Tylko teraz. Bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski do 35% taniej. Zamów dziś, a odbierz nawet na wiosnę. Szczegóły na www.wiśniowski.pl. Zapamiętaj. Produkty Wiśniowski z rabatami aż do minus 35%. Profesjonalne doradztwo i wycenę znajdziesz w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Temperatura na Zamojszczyźnie w nocy spadnie w okolice zaledwie 5 stopni na plusie, jutro w prognozach 20 maksymalnie w ciągu dnia i znów mocniejszy wiatr i dużo chwil słonecznych opadów na razie się nie spodziewamy. Warunki biometeo korzystne, ciśnienie w regionie nadal jest wysokie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
5: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
8: SK Sport News.
7: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
8: SK Zamość News.
6: I Monika Kowalewicz. Za nami 2 z 4 spacerów sensorycznych po Starym Mieście w Zamościu. Uczestnicy przyglądają się barierom i zastosowanym rozwiązaniom wpływającym na komfort poruszania się po mieście osób niepełnosprawnych. Ocena m.in. nawierzchni, krawężników czy oznakowania posłuży do opracowania mapy dostępności tego rejonu. Kolejne spotkanie jutro o 14. Będą słodkości za spacery z psiakami z zamojskiego schroniska. Akcja w niedzielę w ramach Światowego Dnia Zwierząt. Między 11 a 14 będzie można poświęcić czworonogom trochę swojego czasu i zainteresowania. Szczegóły macie na schroniskowym fejsie.
9: Radio SK, no i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek prima ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18, Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil między innymi Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście chat GPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: Messengerze Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
7: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
8: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
9: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
8: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
9: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
8: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
9: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
10: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w 3. edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
13: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na SK.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STW SA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
6: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
9: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpaglować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl.
10: Buon appetito!
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Wrocław.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: I po reklamie. Zamość na czasie.
7: I Monika Kowalewicz, zamościanie znów ruszą w podróż palcem po mapie w październiku. W ramach cyklu spotkań planowany jest przystanek na pustyni Gobi. Będzie to pełna refleksji, opowieść o ciszy i samotności w jednym z najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi miejsc na Ziemi. Pieszo przez Gobi oprowadzi zgromadzonych specjalista od wyczynowych wypraw na krańce świata Mateusz Waligura. Oprócz pustynnych wyczynów ma już na swoim koncie na przykład biegun południowy oraz szczyt Mount Everest, swoim doświadczeniem i garścią przydatnych porad oraz ciekawostek. Tym razem podzieli się z zamojskimi wielbicielami podróży. Więc szykujcie się, okazja 7 października, czyli już za tydzień o 17:00, tradycyjnie oczywiście w Zamojskim Domu Kultury.
8: Muzyką się żyje.
9: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5 urodzinach Dobhouse. No i tu pytanie, kto z Was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. Piąte urodziny Dobhouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla Was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to Wy musicie tam być. Czekam na Wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści Wam nową piosenkę.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
9: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobie Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gipsy i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie.
12: Na czasie, na czasie.
9: Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie.

0: Słuchajcie, Radio SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Hanczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach. Między innymi Gips na scenie, no i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce. Ja chcę być na tej imprezce, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
16: I po reklamie.

0: przy sobie.
1: Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od bledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników z Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Monika Kowalewicz, będzie się można przenieść do świata przedwojennych balów, oficerskiego ceremoniału elegancji i życia towarzyskiego II RP. W Zamościu do zobaczenia będzie otwarta wystawa pod tytułem W blasku munduru tradycje balów oficerskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Znajdą się tam oryginalne obiekty m.in. z Muzeum Narodowego w Lublinie czy Poznaniu oraz z Muzeum Warszawy. Sprawdzimy, jak wyglądał oficerski mundur, strój wieczorowy i szyk tamtych czasów. Ważnym elementem będzie też muzyka, która towarzyszyć ma odwiedzającym. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na najbliższą sobotę o godzinie 14 w Zamojskim Arsenale przy ulicy Zamkowej i będzie tam prezentowana do 14 lutego.
9: Muzyką się żyje.
10: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania Jeremi Sikorski.
11: Cześć wszystkim, hej.
10: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
11: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
10: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest Imprezka. Michał Hanczak, witajcie.

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest, cały czas rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia SK.
2: Dobrze cię zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu. Były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak. Właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami. Taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
0: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
2: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego nowego singla A Jak? Let's go!

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil, wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot Ślizne Tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
12: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
13: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
14: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
15: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
16: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
16: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.

0: Teddy Swims w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas uważa bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony.
0: Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Obonowka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakiejś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

0: Ha, Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Flow i Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności.
5: Najlepiej z nowym sprzętem.
6: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
7: Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana
8: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
9: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata, Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
14: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
15: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
17: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
16: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
17: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
16: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
17: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Zamość na czasie.
26: I Monika Kowalawicz, do końca października przyjmowane będą zgłoszenia do 8 edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Moje Roztoczańskie Drzewo. Zgłaszać można fotki, na których uwiecznione zostało roztoczańskie dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz kulturowy. Właśnie ukazując piękno okolicznych drzew, organizatorzy szukają kadrów nieprzeciętnych, emocjonalnych. Szczegóły i regulamin na fejsie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. A w czytelni ogólnej Książnicy Zamojskiej macie kadry z filmów, do tego rys historyczny oraz publikacje. Są też fotki, to na wystawie poświęconej Andrzejowi Wajdzie, na 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci reżysera. Wpadać można do połowy października, warto korzystać.

0: Zamość News.
1: Monika Kowalewicz przed mikrofonem, kłaniam się i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w ostatnich dniach w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców. O szczegółach mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Polskie wojsko właściwie każdego dnia mierzy się z zagrożeniem ze wschodu. Dlatego nie jest też przypadkiem to, że w 2024 roku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zgodnie z poleceniem szefa rządu, premiera Donalda Tuska, podpisał największy kontrakt w historii Polski. Nie tylko największy kontrakt ze stroną amerykańską w historii Polski, ale w ogóle największy kontrakt w historii Polski, jeżeli chodzi o kwestie uzbrojenia. Zdecydowaliśmy się na zakup 96 Apache w najnowszej wersji za około 10 miliardów dolarów. Ale jest na pewno coś, co ten kontrakt wyróżnia. Tym czymś jest offset. Offset, czyli transfer technologii do Polski w wysokości około 1,2 mld złotych. I wydaje się, że offset powinien być absolutnie standardem, ale nie zawsze takim standardem był. 8 miesięcy negocjacji, pełen kontrakt, szkolenie, serwis, remonty, ale także pełne uzbrojenie do Apache. To jest wynik tego kontraktu. Śmigłowce i samoloty bojowe kupuje się, uwaga, z uzbrojeniem. Nie wszyscy o tym pamiętali, ale myślę, że warto o tym pamiętać. Dziś dopełniamy ten kontrakt tu w Dęblinie, w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, które swoją siedzibę mają w Łodzi, jak i właśnie w Dęblinie, w województwie lubelskim. To tutaj będzie odbywał się serwis silników dla śmigłowców Apache. Ale co ważne, i to jest pomysł, który powstał w resorcie obrony narodowej, za co szczególnie dziękuję Agencji Uzbrojenia, że silniki, które tutaj widzimy, to silniki, które nie są tylko do Apache. To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Ten serwis, który jest w Dęblinie, będzie mógł też być serwisem na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, ale także na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych. Myślę, że symbolika samego Dęblina ma tu też ogromne znaczenie, chociaż ona z punktu widzenia decyzji o umiejscowieniu tego serwisu była oczywiście drugorzędna. Ale Dęblin, szkoła Orląt, jak to się w Polsce mówi, polski Top Gun, wschodnia Polska, miejsce codziennie zagrożone. Tutaj w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim ludzie codziennie są budzeni przez alarmy, które przychodzą na ich telefony komórkowe, przez syreny, które wyją, przez realne zagrożenie, które jest niedaleko stąd, zaraz za granicą Rzeczpospolitej. Zagrożenie, z którym się mierzymy, jest po prostu prawdziwe, realne, codzienne, a ludzie, którzy tutaj mieszkają, odczuwają to na co dzień. Chciałbym bardzo podziękować z tego miejsca rządowi Stanów Zjednoczonych, ale też osobiście panu ambasadorowi Tomowi Rousowi za całe zaangażowanie, jeżeli chodzi o ten kontrakt. My często z panem ambasadorem rozmawiamy na temat właśnie zakupu uzbrojenia, tego jak te kontrakty mają wyglądać. Jestem przekonany, że najlepsze umowy to takie umowy, gdzie obie strony są zadowolone. I to jest przykład takiej umowy. My dzisiaj zyskujemy dostęp do technologii, transfer technologii do Polski, tak jak powiedziałem, pełen serwis, pełne uzbrojenie. Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy. Chciałbym podziękować też prezesowi GE Aerospace, Seanowi Warrenowi, za całe zaangażowanie w proces negocjacyjny. To nie były proste negocjacje. Trwały wiele miesięcy, ale doprowadziły nas do tego miejsca. My w ciągu tych ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy około 65 miliardów dolarów na uzbrojenie. I tak jak mówimy to od jakiegoś czasu, chcemy, żeby ten proces inwestycyjny trwał. Wydamy w ciągu najbliższych lat przynajmniej drugie tyle w Stanach Zjednoczonych na zakup uzbrojenia. Przekazaliśmy rządowi Stanów Zjednoczonych bardzo jasną ofertę. Ta oferta jest następująca. W związku z tym, że Polska zainwestowała ogromne pieniądze, w związku z tym, że my i tak budujemy zdolności dla naszego kraju, chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie. co będzie zarówno w interesie Stanów Zjednoczonych, jak i Polski. Dlatego, że Stany Zjednoczone w oczywisty sposób muszą uzupełnić swój arsenał, budować swoją pozycję, a my musimy budować swoje kompetencje i zaplecze dla Wojska Polskiego. Wydaje się, że ta symbioza jest dzisiaj absolutnie oczywista. I wymierny efekt tego wszystkiego, co tu się będzie działo. Łódź i Dęblin, Dęblin i Łódź. Tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy. My naprawdę mamy dzisiaj dużo do zaoferowania. Jest to oczywiście typ sprzętu, który w Polsce nie będzie mógł być produkowany, albo nie mamy zdolności, żeby produkować go samemu. Tak jak najnowsze myśliwce, albo właśnie śmigłowce Apache. Ale ten transfer technologii, bycie w tym ciągu technologicznym, w łańcuchu dostaw, i budowa tych kompetencji wspólnie na rzecz obu narodów i na rzecz wszystkich sojuszników wydaje się być dzisiaj czymś absolutnie normalnym i absolutnie koniecznym właśnie w dobie zagrożenia. Chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, wszystkim pilotom, wszystkim lotnikom, którzy na co dzień zmagają się z tymi trudami służby wojskowej. Patrzę tutaj na pana pułkownika Kwiatkowskiego, który stał na czele polskiego programu Apache. Panie pułkowniku, dla pana i dla pana żołnierzy, dla wszystkich pilotów chciałbym złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje za to, że dowieźliście ten wielki projekt. Jestem przekonany, że Polska będzie jeszcze bezpieczniejsza i że ten sojusz, który budujemy ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest po prostu sojusz jednego rządu z drugim, jednej administracji z drugą administracją. Jest to sojusz pomiędzy narodami, który ma wielką podstawę, wielką przyszłość i dzisiaj jest absolutnie sojuszem partnerskim.
1: Wartość samego transferu technologii wyniesie ponad 1 mld zł. Silniki, które będą serwisowane w Dęblinie, występują w 15 rodzajach statków powietrznych i używa ich 50 państw na świecie. W samej Europie to 20 klientów wojskowych.
0: SK Zamość.
1: Będzie zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi po Zamojskim Parku Miejskim. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. To po prośbach mieszkańców i w trosce o bezpieczeństwo oraz komfort osób odpoczywających w zielonym sercu miasta. Violetta Sawa zapytała o szczegóły. Więcej na ten temat mówi rzecznik Zamojskiego Ratusza Jacek Weus.
3: Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli zmianę do regulaminu parku, zabrania poruszania się po parku hulajnogami elektrycznymi. To jest tak, że rzeczywiście mamy wiele skarg i wiele uwag, że hulajnogi poruszają się po parku zbyt szybko, w sposób niebezpieczny. Park ma być miejscem, gdzie można spokojnie odpocząć, gdzie dzieci biegają, w związku z tym ma być to miejsce wyjątkowo bezpieczne. Na początku, parę lat temu, wprowadzono zakaz poruszania się po parku gokartów. To były też dosyć szybko jeżdżące pojazdy, w związku z tym tu było pierwsze uporządkowanie. No dzisiaj mamy tą sytuację, że rzeczywiście hulajnogi jeżdżą zbyt szybko. To jest nie tylko zakres parku, ale widzimy to w wielu miejscach, dlatego radni pochylili się nad tą sprawą i wprowadzono zakres. Oczywiście też była rozmowa na temat rowerów elektrycznych czy innych pojazdów. W tym momencie jakby to mamy utrzymane, bo to czasami jest trudno rozróżnić, czy rower jest całkowicie elektryczny, czy tylko wspomaganie elektryczne, żeby nie mieć tutaj obostrzeń, bo tutaj mamy też osoby poruszające się na wózkach elektrycznych. Także

0: Ono idzie teraz do wojewody. W momencie, kiedy się uprawomocni, na pewno pojawią się nowe tabliczki i będzie już informacja o tym, że w parku obowiązuje zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych. To jest kwestia 2-3 tygodni. Tak naprawdę, jeżeli wojewoda nie dopatrzy się żadnych uchybień w procesie legalizmu i tutaj jakby spojrzy się na to szerokim łukiem, żeby to wszystko dokładnie zobaczyć, to w tym momencie wejdzie już to prawo w życie i będziemy zobligowani do tego, żeby je przestrzegać. Tutaj przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Tak naprawdę te hulajnogi, które jeżdżą zgodnie z prawem, poruszają się do 20 km na godzinę, są w miarę bezpieczne, ale niestety obserwujemy, że bardzo wiele hulajnóg porusza się zbyt szybko. Na szczęście nie mamy aż takich skrajnych przypadków, jak pojawiają się czasami w telewizji, gdzie hulajnogi jeżdżą po 70-80 km na godzinę. Niemniej jednak takie możliwości istnieją, w związku z tym, żeby zabezpieczyć ludzi odpoczywających w parku, wprowadziliśmy zakaz poruszania się elektrycznymi hulajnogami. Tu jest dyskusja na temat wielu miejsc, gdzie rzeczywiście widzimy, tu pojawia się temat rynku wielkiego, rynku solnego, gdzie też mamy osoby spacerujące, ale oczywiście musimy to wszystko procedować zgodnie z prawem, w związku z tym w obecnej chwili tylko park miejski jest tym miejscem wyłączonym w 100% z ruchu hulajnóg. Tak naprawdę dosyć jest miejsce, gdzie biegają dzieci, gdzie ludzie starsi odpoczywają, gdzie mamy osoby poruszające się w sposób wolny, które mają być tam dla relaksu. No a widzimy niejednokrotnie, że 3-4 hulajnogi jadące niemalże jedna za drugą albo obok siebie tego bezpieczeństwa na pewno nie zapewniają. Zwłaszcza, że nie jadą 20 km na godzinę, a 40-50, co sprawia, że osoby, które tam są, odczuwają w parku na ławkach, czują się zagrożone i takie jest założenie, żeby poprawić bezpieczeństwo tego miejsca.
1: Za zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych po parku zagłosowali podczas sesji Rady Miasta Zamość wszyscy radni. Zamojski Osir będzie mieć infrastrukturę gromadzącą wodę opadową i roztopową. Przy stadionie pojawią się też nowe nasadzenia. Do tego 4 zbiorniki retencyjne, każde o pojemności 52 metrów sześciennych, mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu Zenon Orechwo.
2: Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych. Będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana. I ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPRPA 2 no są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to będzie no cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Miasto ma opracowaną dokumentację techniczną. Została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które no, najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które no, jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzone tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi,

0: to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej. I myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną. Także ma to być podobno fajnie urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu ośrodek sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki.
1: Wszystko wykona firma ze Świdnika w ramach zadania budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu. Inwestycja ma zostać zrealizowana za prawie 4 miliony złotych.
2: SK Zamość News.
3: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamońskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
2: SK Zamość.
3: Zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki. Jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem, panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości, dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą wyposażyć w sprzęt w oświetlenie. Obowiązkowe oświetlenie to co najmniej jedno białe lub żółte światło przednie i co najmniej jedno odblaskowe światło tylne o czerwonym kolorze. I co najmniej jedno światło tylne, białe, świecące światełkiem ciągłym lub migającym. Światła należy włączać po zmroku i w czasie słabej widoczności. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy rowerem jest również odpowiednio wcześniejsze sygnalizowanie wykonywanych manewrów. Niepoinformowanie innych uczestników ruchu o skręcie czy innym manewrze to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często dużym zaskoczeniem i przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już takim, tak jakby można powiedzieć, zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu, bez naszego nadzoru zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower do odpowiedniego elementu infrastruktury. żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower. Oznaczenie jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru. Warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe. Zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
3: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiem o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
5: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład suweczka, to z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób, duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę, kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą. I tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej, nie słysząc sowy, widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze. Głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, bo blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych, dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, które kojarzono z głosem pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
3: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
6: Proszę Państwa, ja miałam okazję być w bardzo ciekawym miejscu związanym m.in. z rzeką Tanew. Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez Roztocze. Rzeka uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Ma ona ponad 114 km długości. I tak się składa, proszę Państwa, że w zasięgu ręki mamy zarówno miejsce, skąd Tanew wypływa, jak również miejsce, gdzie Tanew wpływa do Sanu. I ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy, to znajduje się na terenie Roztocza Południowego, Wschodniego. Prowadzi tam taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 km. Możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta Tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren Roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się się Ulanów. Do miasta Ulanów mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta Tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no, tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające, i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanu wpłynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z ordynacją zamojską, zamojskimi, bo tam zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
2: SK Zamość.
3: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, w które warto wypróbować.
7: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczański przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu, od wycieczek pieszych, które ja lubię, po między innymi też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę w bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną, czy przyjaciółmi w większej grupie. Też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach różnych sieci, czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób niesformalizowanych. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiną. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd takim aż tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiem zaczyna się i kończy w Lubyczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruśnińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu Siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokijem, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. Biegnie na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołokija. Na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie, czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam. Ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik Kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może 6 alei kasztanowej. Warto to zobaczyć, aleja kasztanowa znana jest głównie z okolic Narola. Niemniej Szalenik ma też swoją maleńką aleję kasztanową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż tam z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak. Niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszy. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych oprowadzonych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do stawu w Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku Bełżca, strona Tomaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem i jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Bełżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra do główną asfaltową, dość taką używaną widać drogą, znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Bełżcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 km. Po tych 3-3,5 km warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz w Leliszce. Jeśli mamy ochotę Wystarczy przejść 200 metrów ścieżką w lewo, dotrzemy na stare cerkwisko i cmentarz w nieistniejącej dziś wsi Leliszka, też z nagrobkami bruśnieńskimi. Miejsce dość popularne, coraz bardziej popularne wśród turystów, nie tylko rowerowych, ale też pieszych. Jeśli zaś nie chcemy tam odwiedzić, nie mamy ochoty, nie mamy czasu, musimy się kierować dalej ścieżką, dalej drogą z płyt betonowych na sam jej koniec. Kiedy już się skończy, koniec zamieni się w drogę gruntową, będzie to dość duże skrzyżowanie, skrzyżuje się tam 4 bodajże drogi. Oznacza to, że w zasadzie dotarliśmy na piękne rozlewisko w Leliszce. Wspaniałe, niesamowicie widowiskowe, piękny, duży staw na rzece Sołokija, położony pięknie pośród lasów i borów. Naprawdę warto podziwiać jego piękno, chłonąć tą ciszę, te dźwięki przyrody. Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. Pokieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Tu już dotrzemy po tych kilku kilometrach do wsi, należy przejechać przez most Żywce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Dełżcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często uczęszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
3: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
2: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
0: I po reklamie.

0: Śląska Zamość.
1: Reklama.
2: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
1: I po reklamie.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz, każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: Polska Zamość.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: Eska Zamość.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.